0: zdravaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.